0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie zjišťuje okolnosti úmrtí pohřešované ženy z Frýdku Místku. Moravskoslezský kraj ocenil nejlepší zdravotní sestry z regionu. Zemřela Štěpánka Ranošová, jedna ze zakladatelek ostravského divadla Petra Bezruče. Za 2 týdny by měla 100 let. I zítra bude slunečno a velmi teplo. Máme podrobnosti, vítejte u zpráv s Lenkou Blažejovou. Policisté potvrdili, že tělo nalezené u skládky ve Frýdku Místku patří pohřešované matce 2 dětí. 38letá žena zmizela na začátku září. Špatně dostupné místo policisté prohledali ve čtvrtek na základě stop z kamerových systémů. V lokalitě nasadili speciálně vycvičeného psa. Doplní to krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.
2: To místo rozhodně není příhodné pro procházky. Je to poměrně daleko od Frýdku Místku, v řádu jednotek kilometrů. Procházet se tam téměř nedá. To je velmi složité, ten terén. Stav těla a všechny informace, které byly, tak odpovídají tomu, že zemřela ten den, kdy začala být pohřešována.
0: Moravskoslezský kraj ocenil nejlepší zdravotní sestry z regionu. Titul sestra veřejnosti si odnesla Nikola Mazancová z Městské bohumínské nemocnice. V online anketě jí dalo hlas přes 10 000 lidí. Další oceněné sestry vybírali samotné nemocnice. Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Nikoly Birklenové je práce sester v nemocnicích nenahraditelná.
3: Zdravotnice, které jsou výjimečné nejen svými praktickými dovednostmi a odborností. Pro pacienty je ve chvílích nejistoty často stejně důležitý i jejich lidský přístup, upřímný zájem a trpělivost.
0: Oceněné byly zdravotní sestry ze 14 zdravotnických zařízení v regionu. O víkendu bude většinou jasno, meteorologové neočekávají déšť. Teploty v sobotu místy vyšplhají na 24 stupňů. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku až odpoledne. I tak se teploty dostanou na 23 stupňů. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu i na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky.
4: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
0: Necelé 2 týdny před svými 100. narozeninami zemřela ve čtvrtek herečka Štěpánka Ranošová. Uvedla to mluvčí Národního divadla Moravskoslezského Šárka Sviderová. Štěpánka Ranošová byla jednou ze zakladatelek ostravského divadla Petra Bezruče a jeho dlouholetou přední členkou. Před 2 lety obdržela cenu Thálie za celoživotní mistrovství.
1: Počasí.
0: Bude v celém Moravskoslezském kraji jasno, anebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně, místy přízemní mráz. Zítra pak bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty čekáme v rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici první třídy číslo 46 u obce Lipina ve směru z Olomouce na Opavu došlo k velmi vážné nehodě se zraněním motorkáře. Provoz je na místě zatím omezený, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
6: Dobry wieczór w piątek 2 października 2026 roku. Imieniny Aleksandry i Teofila. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Strażacy ochotnicy z Cierlicka otrzymali nowy samochód gaśniczy. Zastąpi on stary wóz, który trafi do strażaków ochotników z Grodziszcza. Nowy pojazd ma zbiornik mieszczący 4000 litrów wody. Jest też wyposażony m.in. w agregat prądotwórczy i maszt oświetleniowy. Orłowa przygotowuje remont sali pożegnań starej części miasta. Projekt architektoniczny powinien trafić do urzędu już za miesiąc. Koncepcja zakłada modernizację zaplecza technicznego i zmiany w aranżacji pomieszczeń. Sala pożegnań jest częścią rozległego, zabytkowego cmentarza miejskiego, na którego terenie znajduje się również cmentarz żydowski. Średnia Szkoła Techniki i Usług w Karwinie, prowadzona przez samorząd kraju, ma nowocześniejszą kuchnię. Wyremontowano również stołówkę i zaplecze sanitarne. Prace kosztowały 81 milionów 400 tysięcy koron. Ponad 74 miliony pochodziły z budżetu kraju. Z nowej kuchni i stołówki mogą korzystać także uczniowie Karwińskiej Szkoły Przemysłowej i Szkoły Medycznej, mówi rzeczniczka władz kraju Nikola Birklenowa. Co spakować do szpitala, czego spodziewać się na porodówce i jak przygotować się na to, czego nie da się zaplanować. Dziś w wydarzeniach będziemy towarzyszyć przyszłym rodzicom w przygotowaniach do narodzin dziecka. Odwiedzimy porodówkę szpitala w Karwinie Raju, gdzie 23 września odbył się dzień otwarty. Będzie mowa o przebiegu porodu, wsparciu bliskich i pierwszych chwilach z noworodkiem. Naszą przewodniczką będzie położna Dorota Folwarczna. Na początek zapytamy, z jakimi kwestiami przychodzą przyszli rodzice.
7: Alergiczna reakcja się może trzeba stać. Znáte tady toto?
8: Na
6: początek, z jakimi pytaniami, albo może też jednym częstym pytaniem zwracają się do Was przyszli rodzice, albo też ludzie, którzy przychodzą właśnie na taki dzień otwarty do szpitala?
9: Dzień dobry. No, najczęściej tych przyszłych rodziców interesuje po prostu, co mogą oczekiwać od tego porodu, a to jest takie bardzo trudne pytanie, ponieważ dużo nieznajomych jest w procesie tego porodu, więc staramy się im po prostu przybliżyć, co wszystko może ich spotkać podczas porodu.
6: Czego można się dowiedzieć tutaj, kiedy tu są obecne położne, lekarze, fizjoterapeuci? Czego może trudno by było szukać w internecie?
9: Najczęściej można spotkać się z różnymi doświadczeniami tego personelu, ponieważ najlepsze na tym jest, że po prostu mogą spotkać się twarzą w twarz i położyć wszystkie te swoje pytania. I mogę na przykład wypróbować sobie resuscytację noworodka praktycznie, sporo kolejnych rzeczy po prostu zyskać tych praktycznych doświadczeń.
6: Gdy wspominamy od położnej, pierwsze co nasuwa się to przejmowanie porodu, ale co tak naprawdę należy do obowiązków, do tej pracy?
9: Całkowita opieka o tę kobietę w całym procesie porodu, od tych pierwszych wizyt jeszcze w ciąży, przez przyjęcie do porodówki, potem po prostu wsparcie przez cały ten proces porodu.
6: Teraz może do takiej części przygotowawczej, zwłaszcza dla rodzin, bo wy jesteście już fachowcami. Gdyby wskazać, powiedzmy, trzy rzeczy, o które trzeba zatroszczyć się jeszcze przed porodem. Co wtedy wspominacie przyszłym mamom, tatom, rodzinom?
9: Pierwsza rzecz to jest tak, kiedy ruszać do porodówki. Ponieważ są jakieś momenty, kiedy po prostu kobiety nie są sobie pewne, czy już ten czas albo nie, to zazwyczaj po prostu mówimy im, jakie są te momenty. Kolejna rzecz jest po prostu, jak spakować torbę do porodówki, żeby nie było dużo takich zbędnych rzeczy, a żeby po prostu były tylko te ważne, żeby nie było potrzeba nosić rzeczy, które na przykład nie będą użyteczne. A trzecia rzecz, co na pewno przed porodem jest dobre załatwić, to skontaktować się z pediatrą i umówić się, gdzie po porodzie będą Państwo chodzić z tym dzieckiem.
6: Tu zaraz dopytam właśnie o tą torbę, którą trzeba spakować ze sobą do szpitala. Co w niej powinno się znaleźć, a co z kolei tam często jest, chociaż tego tak naprawdę kobiety nie potrzebują.
9: A na pewno miałby tam być ręcznik. Ten czasem jest zapominany, ale jak kobiety korzystają z hydroterapii, to po prostu ten ręcznik jest potrzebny. Kolejna rzecz to są buty, po prostu jakieś wygodne, które, żeby nie musieli być Państwo w swoich tenisówkach. A następna rzecz, którą chętnie polecam, to jest balsam do ust, ponieważ po prostu wszystkie te klimatyzacja i oddychanie po prostu tak.
10: Takhle vypadá naše erární oblečení. Samozřejmě můžete mít svoje, jo? Nebráníme se tomu, radíme jenom nevyužívat svého, využít našeho, bude poblinkané, počurané, nemusíte prát.
6: Můžu tež dopytat o také populárné mity, které často povtářají se, nekonečně tylko na takým dňu dla narodzin we szpitalu.
9: Czasami wywracamy mity o tym, że poród jest szybki, albo że po prostu nie zdążą dojechać do szpitala, albo takie są najczęściejsze, bo w tych filmach to po prostu tak bywa, że tam odejdą wody płodowe i wszystko już jest po porodzie, a zazwyczaj trwa to trochę dłużej niż we filmach, to jest taki najczęstszy mit, a potem różnie, no.
6: A właśnie, jeśli chodzi o ten czas, o to trwanie porodu, jest jakaś taka średnia, która często powtarza się u kobiet, że na przykład powiedzmy 10 godzin czy coś w tym stylu?
9: Nie. Cały proces porodu jest zupełnie indywidualny i każdy po prostu inaczej to przeżywa, inaczej długo to trwa. Nawet u jednej kobiety kolejny poród może przebiegać zupełnie inaczej niż ten pierwszy albo drugi, a więc nie idzie tak powiedzieć.
6: Też trzeba dopytać, jak rozmawiacie z kobietami o właśnie o tych ich planach, oczekiwaniach, tak żeby mogły jednak coś zaplanować do przodu, ale potem nie były zawiedzione, że to tak naprawdę nie poszło.
9: To jest bardzo ważne, ja zawsze polecam po prostu myśleć pozytywnie o swoim porodzie, aby po prostu nie bazowały na tym, że potem się to nie spełni, nie stanie się tak jak planowały, ponieważ dużo tych okoliczności, które są częścią procesu porodu, po prostu nie potrafimy na nie wpłynąć, więc czasami potrzeba reagować na to, co jest aktualnie i nie być rozczarowanym z tego, że coś nie przebiega tak, jak planowałam.
7: Jakie są dwa najdłużejsze żywot, nebo najzáważniejsze żywot ohrožující stavy we všech wiekowych kategoriach? Jeden jsme si řekli, to bylo to dušení.
6: No, teraz może już nawet trochę do konkretów. Jak to wygląda? Wyobraźmy sobie taką kobietę, która czeka pierwsze dziecko i przyjeżdża do szpitala, bo poród się powoli zaczyna. Jak to wygląda?
9: Zazwyczaj taka kobieta dzwoni u nas na 6 piętrze na dzwonek. Położna przychodzi do drzwi, otwiera i pyta, jaki jest powód przyjścia do szpitala. Zazwyczaj są to skurcze, macicy regularne, albo po prostu odejście wód płodowych, albo jakiś inny problem. Wtedy położna zabiera kobietę na salę przyjęć, tam założone jest KTG, po prostu sprawdzamy, jak na tym jest dziecko. A jeżeli kobieta jest zlecana do przyjęcia do szpitala, to po prostu wypełniamy wszelką dokumentację i według tego, czy jest już to aktywny poród, albo na przykład pierwsza faza porodu, albo po prostu nie jest to jeszcze do porodu, ale są jakieś komplikacje w ciąży, to potem układamy kobietę albo na pokój, albo na boks porodowy, po prostu według konkretnego przypadku.
6: Czy kobiety są już zgłoszone do przodu, o ile wszystko idzie tak jak ma, do jakiegoś konkretnego szpitalu, może nawet do konkretnego lekarza położnej?
9: Około 36 tygodnia ciąży przebiega taka registracja do szpitala, ale ona jest tylko taka formalna, po prostu żeby mieć już jakieś informacje o kobiecie. Też kobieta ma możliwość spotkać się z personelem, zapoznać się trochę, stwierdzić, gdzie porodówka w tym szpitalu się znajduje i po prostu być taka bardziej informowana o tym, aż potem przyjdzie ten poród i będzie może trochę stresu, żeby po prostu wiedzieć, gdzie. Kobieta jednak może przyjść rodzić do porodówki nawet bez tej registracji.
6: Na dzień otwarty porodówki przyszedł także Zbyszek Opioł ze swoją partnerką. Zapytaliśmy go o wrażenia z wizyty.
8: Chcieliśmy porównać różne porodówki w naszym kraju, popatrzeć na personel i jakie są możliwości do zakwaterowania. I zauważyliśmy bardzo miły personel, bardzo ładne pomieszczenia. Najwięcej mnie zainteresował darmowy gaz rozweselający. Podobał mi się też kwalifikowany personel zdrowotny.

0: Wracamy do porodówki w Karwinie Raju. W pierwszej części wydarzeń rozmawialiśmy o przygotowaniach do narodzin dziecka i przyjęciu do szpitala. Teraz zapytamy o sytuacje, w których poród wymaga interwencji medycznej. O jednym z powikłań i sposobach postępowania opowiedzą położna Klara Kalaciowa oraz lekarka Teresa Glogarowa, zastępczyni ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego. Później wrócimy do rozmowy z Dorotą Folwarczną o wsparciu rodzącej, łagodzeniu bólu i pierwszych chwilach mamy z dzieckiem.
1: Tak najczęstsza komplikacja w przebiegu porodu jest tak zwana hipoksja płodu, co się niedokysyczenie.
2: Najczęstszym powikłaniem podczas porodu jest tak zwana hipoksja płodu, czyli niedotlenienie dziecka znajdującego się w macicy. Zależy, na jakim etapie porodu jesteśmy i czy jest to powikłanie, które można odwrócić. W pierwszej kolejności staramy się usunąć przyczyny, które można wyeliminować. Chodzi o zbyt silne skurcze macicy, które możemy osłabić, albo zmianę pozycji rodzącej, co czasami pomaga, a czasami nie. Jeśli to nie pomoże, musimy zakończyć poród. Wtedy oczywiście zależy to od tego, na jakim etapie porodu jesteśmy. Jeśli poród zbliża się już do końca, kończymy go drogą pochwową, wykonując zabieg położniczy przy użyciu próżnociągu położniczego albo kleszczy. A jeśli jest to początkowy etap porodu, musimy wykonać cesarskie cięcie.
3: Pokud je to w początkowych fazach porodu, tak musimy udělat akutny cesarski rez.
4: Pytajte si to a zkuste ho aplikować, třeba manželovi, kdyby měl alergickou reakci.
5: Kde v tom celém procesu místo má lékař, ginekolog danej kobiety, o ile nie jest on pracownikiem, powiedzmy, tego konkretnego szpitala.
6: Kobieta chodzi na wizytę do swojego lekarza ginekologa i potem około terminu porodu lekarz ginekolog przesyła kobietę do szpitala i następne wizyty są już w szpitalu. Więc cała ciąża u jej ginekologa, koniec, potem już w szpitalu.
5: Pani doświadczenia, jeszcze dopytam, co robicie, kiedy widzicie, że kobieta bardzo się boi albo ten poród, powiedzmy, przebiega trochę inaczej niż sobie wyobrażała. Jak pracujecie właśnie z taką pacjentką?
6: W taki moment według mnie bardzo ważna jest komunikacja z tą kobietą. Po prostu staramy się ją uspokoić, wytłumaczyć, co się dzieje, dlaczego to się dzieje, jakie są możliwości, jakiej możemy wesprzeć, pomóc. Po prostu staramy się być czujmi i tak widzieć kobietę jako osobę indywidualną, nie tylko jako osobę, która rodzi po prostu.
5: O co też muszę zapytać, jeśli chodzi właśnie konkretnie o Karwiński Szpital, o salę porodową, bo wyobrażamy sobie ją tak, że jest sporo personelu i jakiś konkretny stół porodowy, ale w Karwinie nie musi to się ograniczać wyłącznie tylko do tej formy.
6: Myślę, że nasza karwińska porodówka jest bardzo taka ładnie wyglądająca i mamy różne boksy porodowe, ale są wyposażone w takie, kiedyś nazywano to alternatywne pomoce do porodu, teraz już po prostu norma, tak jak piłki, leżanka, łóżko porodowe, aromaterapia, hydroterapia, muzykoterapia, po prostu wszystkie te możliwości są u nas dostępne. Położne naprawdę starają się patrzeć na te kobiety jako indywidualne osobowości, żeby po prostu pomóc im w konkretnym jej przypadku, nie globalnie, po prostu do wszystkich identycznie.
4: Zatím hned, jak to miminko se vyrodí, tak se dává mamince už dneska automaticky na hrudník. Provádí se bonding, děťatko hned na tom břiše je označeno. Takže...
5: Czy kobiety už dopředu vybírají jakýž konkrétny box, albo może mają też własne założenia do tego, jak to będzie wyglądało?
6: Zazwyczaj nie, bo zależy od tych okoliczności, jaki box jest akurat dostępny, bo może tam być inna kobieta, ale to, co mogą wybrać, jest na przykład położna. Mamy taką możliwość, że kobieta jeszcze w ciąży może spotkać się z niektórymi położnymi, po prostu wybrać sobie ich indywidualną opiekę. Jest to opłacane, ale po prostu ma kontakt z tą położną już przed porodem, może skonsultować z nią swój plan porodu albo życzenia, jakie ma odnośnie porodu i po prostu mieć ją tam przy sobie, komunikować się z nią, jak nie jest na przykład pewna, czy wszystko jest w porządku albo tak.
5: Częste pytanie też zazwyczaj zakładam kobiet, jeśli chodzi o ból przy porodzie. Jakie sposoby, środki łagodzenia tego bólu macie? Jak decydujecie się, jeśli podać albo nie podać konkretnej pacjentce?
6: Znowu zależy od tych okoliczności, jak kobieta radzi sobie z bólem, jeżeli chce w ogóle skorzystać z jakiejś farmakoterapii albo terapii ogólnie. Zazwyczaj u nas staramy się zaczynać od tych niefarmakologicznych metod, po prostu ruch, woda, ciepło, takie ogólne. Czasami też pomaga do rozluźnienia, na przykład muzyka albo to wsparcie, jak już od osoby towarzyszącej albo od personelu. A jak to nie pomaga, to po prostu są możliwości farmakologiczne dostępne, na przykład Entonox, gaz rozweselający z tlenem, to jest mieszanka gazu rozweselającego z tlenem, albo po prostu jakieś zastrzyki, znieczulenie zewnątrzoponowe, wszystko dostępne właściwie kiedykolwiek.
5: I w ostatniej części jeszcze muszę dopytać o, powiedzmy, osobę towarzyszącą, partnera, osobę bliską, która właśnie przyjeżdża wraz z pacjentką. Może w ogóle tutaj wejść? Co ona ma robić, żeby nie komplikować tego?

0: pielęgniarce albo lekarzowi, po prostu być tam dla tej kobiety, która rodzi. Skupić się na nią, jak ją wesprzeć słowami, gestem, dotykiem, czymkolwiek.
1: Czy taka osoba towarzysząca jest obecna, powiedzmy, cały czas?
0: Czasami tak. A czasami na przykład jak kobieta jest jeszcze zupełnie w początku tego porodu, jeszcze odpoczywa w łóżku, a na przykład w domu są inne dzieci albo jakieś zwierzę, które potrzebuje zaopatrzenia, to staje się tak, że osoba towarzysząca wyjeżdża i potem powraca, jak poród jest już w aktywnej fazie. Zależy od aktualnych możliwości i od tych możliwości też tej osoby towarzyszącej.
2: A pak je jeszcze jistící kolečko, kde je číslo porodu v tom daném měsíci. Takže pokud jedno náhodou selže, ještě máme to druhé. Děti nepopisujeme nikde, máme...
1: I ostatnie pytanie. Dziecko się urodziło, mama jest okej wraz z dzieckiem. Jak wyglądają te pierwsze minuty, godziny dla nowej matki i jej dziecka u was?
0: Jak wszystko jest w porządku, to staramy się, żeby po prostu mogli mieć nieograniczony kontakt razem. Kontakt skóra do skóry norma. Czekamy, aż przestanie tętnić pępowina, potem zazwyczaj ojcowie przecinają tę pępowinę i po prostu przez całe 2 godziny tego czasu po porodzie, kiedy właściwie kobieta jest kontrolowana, jeśli wszystko jest w porządku, jeśli nie są jakieś komplikacje poporodowe, to ona może mieć to swoje dziecko na sobie, cieszyć się z tego, że na co się przez 9 miesięcy przygotowywała, teraz już jest po prostu prawdą.
1: O ile wszystko poszło dobrze, za jak długo może matka z dzieckiem wrócić do domu?
0: Zazwyczaj hospitalizacja od momentu porodu trwa 72 godziny, jak jest wszystko w porządku, to znaczy około tych 3 dni. Po cięciu cesarskim bywa trochę dłużej, zazwyczaj te 4 dni, więc tak bywa.
1: Jeszcze jedno wyrywkowe pytanie, takie może nawet administracyjne. Imię dziecka. Co wszystko po tej stronie formalnej trzeba mieć już przygotowane, przychodząc właśnie na poród?
0: No, lepiej jest, jak rodzice już mają przygotowane imię dziecka, bo my przy przyjęciu na salę porodową o to pytamy, ale czasami jest tak, że rodzice po prostu nie mają jeszcze wybranego imienia i oni mogą do tych 2 godzin po porodzie jest tak praktycznie dobrze, jak już wiedzą, ale myślę, że jest to nawet 24 godzin nie musi mieć dziecko imię, ale tak z praktycznego punktu widzenia jest po prostu lepiej, jak już to dziecko ma swoje imię bezpośrednio po porodzie.
3: O pierwszych chwilach po narodzinach dziecka opowiadała położna Dorota Folwarczna. W dzisiejszych wydarzeniach wróciliśmy do dnia otwartego porodówki szpitala w Karwinie Raju. Słuchaliśmy także położnej Klary Kalaczowej, lekarki Terezy Glogarowej oraz jednego z odwiedzających Zbyszka Opioła. Ale pora pożegnać się z Państwem. Na sam koniec jeszcze piosenka. Za mikrofonu już żegna się Filip Tomanek. Do usłyszenia.